Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.